Bendecido. Y chcę Ti oszczęło, Pana. I chcę Ti oszczęło, i chcę levanta tus mano. Y caigat con te encargue, chape, así contenta, chalo, a su la gata.